0: ti, kaj pa ti misliš?
1: Oj, mala šakadam, šakadam. Oj, mala šakadam, šakadam. Oj, mala šakadam, šakadam.
0: Ti, kaj pa ti misliš?